έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον είχαν σταυρό. Założył gniazdo i doczekał się piskląt. Dumny wyszedł i usiadł na gałęzi.

Αλλάζει όμως ο καιρός. Ξεχωρίζουν δέσκες και ορούζε. Μιαστό ζυγνέω. Σκλήτα ζυγνέω. Wszystko przepadło. Deszcze, pioruny, gniazdo zgubło. Skleta zginęły, wszystko przepadło. Przepadło. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Przepadło. Deszcze, pioruny, pioruny, deszcze, deszcze, pioruny. Przepadły, by skleta zginęły, wszystko przepadło. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Pan Ola. Kiewikie, kiekafodan, sztoklawi, monachos. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του Ντάρ.